0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll mówi o naszym dziedzictwie, jakie posiadamy w Chrystusie.
4: Czytałem kiedyś o starym, kaprysznym człowieku, który spisał swój testament. Przed śmiercią zwołał całą swoją rodzinę. Testament był bardzo krótki, zawierał dwa słowa. Wszystko przepuściłem. Rodzina nie otrzymała nic. Całe swoje dziedzictwo darował Chrystusowi. Jeśli jesteś w Chrystusie, masz wszystko. Dostałeś cały spadek, który otrzymał Chrystus. Gdy Bóg przygotowywał spadek, miał nas na uwadze.
3: To jedna z lepiej znanych ksiąg w Biblii i prawdopodobnie jeden z najbardziej serdecznych listów, jakie pozostawił nam apostoł Paweł. Mając to właśnie na uwadze, cykl wykładów opartych na liście do Efezjan Chuck Swindoll zatytułował Stając się ludźmi łaski. Witam w audycji Pełnia Życia, w której dziś usłyszymy analizę pierwszego i drugiego wersetu pierwszego rozdziału tegoż listu. Wykład nosi tytuł Odkrywanie znaczenia teologicznego. Czyta Zygmunt Karel.
4: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gdy przychodzisz z wiarą do Chrystusa, w tym samym momencie, w którym Go przyjmujesz jako Twojego osobistego Zbawiciela, zostajesz ulokowany w Chrystusie? Zostałeś częścią rodziny wierzących, częścią powszechnego Kościoła. Znalazłeś się w Chrystusie. Gdy powiedziałeś Jezusowi Chrystusowi tak, w Bożych oczach zostałeś przyjęty jako Jego własność i umiejscowiony w Jego ukochanym Synu. Bóg widzi Cię teraz takim, jakim jest sam Chrystus. To się nazywa upozycjonowanie w Chrystusie. To, co jest prawdą na temat Syna, teraz dotyczy także Ciebie. On ma moc, aby pokonać wrogów. Ty też masz taką moc. On zdominował czasy, w których żył i ty też możesz dominować nad grzechem, który kiedyś nad tobą panował. To w teologii nazywa się prawdą o twojej pozycji. Będziemy do niej nawiązywać wiele razy, bo list do Efezjan często o tym mówi. Teraz zwróć proszę uwagę na pozdrowienie Pawła, na dwa słowa, z którymi chciałbym, żebyś się dobrze zaznajomił. Znajdziesz je w wersecie drugim – łaska i pokój. Łaska to niezasłużona Boża przychylność i dobrodziejstwo. Ponieważ On okazuje nam ogromną miłość, wylewa je na nas. Bóg w swojej łasce zniża się ku nam, dostrzega nasze potrzeby i gdy przychodzimy do Chrystusa, obdarza nas swoją przychylnością. Nie przestaje aż do chwili naszej śmierci. Nie zasługujesz na to, nie zaskarbiłeś sobie tego, ani też nigdy nie będziesz w stanie Mu za to odpłacić. To przychylność, która zawsze się na nas wylewa. Pokój jest skutkiem łaski, jaką Bóg nas obdarował. Pan obdarowuje swoim pokojem w momencie, gdy pojednał ze sobą grzesznika. Pojednani z Bogiem doświadczamy pokoju. To kolejna korzyść, którą nam daruje. Ktoś napisał takie słowa. Pan Jezus Chrystus zawładnął umysłem Pawła i darował mu wizję. To prawie tak, jakby apostoł poczuł się przymuszony, aby w każdym zdaniu pisać o Chrystusie, co najmniej na początku tego listu. W miarę jak będziesz coraz lepiej poznawać list do Efezjan, coraz lepiej też będziesz znał Zbawcę, ponieważ on przepełnia ten list. Teraz już jesteś gotów do zagłębienia się w treść listu. Najpierw mieliśmy autoprezentację autora, potem prezentację odbiorców listu i otwierające list pozdrowienia. Teraz zaś Paweł prezentuje nam serię myśli, które przerastają nasze zrozumienie i wyobrażenie. W wersetach od 3 do 14 Paweł oddaje Bogu chwałę. Od 15 do 23 modli się za swoich czytelników. W wersetach od 3 do 14 Paweł stoi z podniesionymi rękoma, wywyższając Boga i tłumacząc swoim czytelnikom, kim jest ten Bóg i co dla nich uczynił. Dlatego też i ja, słysząc o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim, którzy należą do Boga, w oryginalnym tekście świętym, widzisz, mowa tu o innych wierzących. Nie przestaję dziękować Bogu za was, pamiętając o was ciągle w moich modlitwach. Oto ta modlitwa. Chcesz wiedzieć, jak odnowić swoje życie modlitewne? Naucz się na pamięć modlitw zawartych w Biblii. Na początek ta modlitwa byłaby wspaniała. Proszę też Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia, objawienia się Boga samego, tak byście mogli go poznać. Modlę się też i o wasze wewnętrzne oświecenie, dosłownie, ażeby oświecił oczy serca waszego. Spójrz tylko, czy możesz sobie wyobrazić oczy swojego serca? Zrozumiesz to lepiej, kiedy głębiej wejdziemy w tekst. Całe twoje wnętrze ma swój własny ogląd. Ujrzysz Boga żywego takim, jakim nigdy wcześniej go nie widziałeś. Mianowicie zobaczysz, że On ogarnia całe twoje istnienie. Paweł całym sobą oddaje chwałę Bogu i jest pochłonięty modlitwą. Chyba nie zapomniałeś, że on siedzi w areszcie domowym, prawda? Czy potrafisz to sobie wyobrazić, że aresztant może tak bardzo być pochłonięty obecnością Chrystusa, Boga i tak bardzo ogarnięty myślą o innych świętych? Jak to możliwe? Jego umysłem zawładnął Chrystus, tak samo jak jego postawą, sercem, pragnieniami, motywacją i perspektywą życia. Wyrazem tego jest teologia zawarta w wersetach od 3 do 14. Co Bóg dla nas czyni? Żyjemy w czasach, w których wiele mówi się o tym, co my mamy robić dla Boga, mówi się o naszych zasługach dla Boga albo o przypodobaniu się Bogu, aby w jakiś sposób uśmierzyć Jego gniew. Ale to wszystko nonsens. To Bóg zniżył się, aby nas ratować, a nie my wznosimy się ku Niemu. Wspaniałomyślnie uczynił dla nas te rzeczy w swojej łasce, to wszystko, na co nie zasłużyliśmy. Co więc uczynił? Przygotuj coś do pisania, na pewno się przyda. Jeśli nie przeszkadza ci kreślenie w Biblii, chciałbym, żebyś wpisywał odpowiednie numery w odpowiednie miejsca. Po kolei będę wymieniał to wszystko, co Bóg dla nas uczynił. Gotowy? Pierwsza rzecz zawarta jest w wersecie 3. Bóg napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Napisz numer 1. On błogosławił każdego z nas. Trudno nam to nawet ogarnąć. Numer 2. Jeśli myślisz, że to było głębokie, spójrz na werset 4. Jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas. Zwróciłeś na to uwagę? Zanim jeszcze powstał świat, zanim padło potężne niech się stanie, zanim Bóg wypowiedział słowa niech się stanie światłość, zanim cokolwiek powstało, Bóg cię wybrał. Numer 3 postaw przy wersecie 5. Przeznaczył nas, predestynował. Już słyszę, o nie, Czak, tylko nie to, nie wchodź w to. Przecież całe kościoły rozpadały się z powodu predestynacji. Wiesz, co ci powiem? Przykro mi, że rozpadały się właśnie z tego powodu. Ta prawda na pewno została nam dana nie po to, aby dzielić kościoły, ale aby przynieść pociechę i nadzieję. Trudność polega na tym, że nie potrafimy tego wszystkiego ogarnąć i utrzymać w równowadze. Na tym polega problem. My go stanowimy. Ten werset przecież mówi, przeznaczył nas już przedtem na swoich synów przez Jezusa Chrystusa. Wersety od 3 do 6 kierują nas ku wiecznej przeszłości. Wtedy jeszcze nie było nic, nic nie istniało. Wersety od 7 do 14 mówią o przeszłości historycznej, a to wszystko uczynił w celu ukazania blasku tej chwały, którą nas już obdarzył. Czy to nie wspaniałe? Dla ukazania Jego chwały, nie naszej. Bóg nie działa po to, żebyś ty poczuł się dobrze. Nie, Jego to po prostu nie obchodzi. Tu nie chodzi o nas. Powiedzmy to wprost. Tu chodzi o Boga. W swojej nieprzeniknionej naturze i charakterze Bóg z łaski realizuje swój plan, który również nas bierze pod uwagę. Napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, wybrał nas i przeznaczył. Kierując się ku czasom historycznym, zwróćmy uwagę na werset 7, zaznacz go numerem 4. On nas odkupił. W nim, znowu mowa o Chrystusie, właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni. Trudno nam w pełni uchwycić tę myśl, bo dzisiaj nie mamy niewolnictwa. W tamtych czasach właściciel wybierał sobie niewolnika przez oznaczenie go. Gdy już go wybrał, płacił za niego i zabierał ze sobą. Niewolnik stawał się jego własnością. Właściciel mógł z nim robić, co chciał. W niektórych przypadkach darował mu wolność. Rzadko, ale też tak bywało. To słowo wykupił oznacza cały ten proces. On wybrał nas, niewolników grzechu, i w ten sposób staliśmy się jego własnością. Następnie Pan darował nam wolność. Czy to nie cudowne? O, jak kocham tę prawdę. Wolny, więc teraz mogę się jemu dobrowolnie podporządkować. Wolny, aby mu służyć. Wolny, aby go czcić. Wolny, więc mogę żyć, mogę istnieć. Odkupił nas swoją krwią. Oto zapłata za twoją wolność. Numer 5. Przebaczył nam. Spójrz na werset 7. W nim właśnie za cenę jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane dzięki bezmiarom jego łaski. Zwróć uwagę na słowo darowane. To jest numer 5. Nasze grzechy zostały nam darowane, przebaczone. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset, mówi o tym, że Baranek Boży gładzi grzech świata. A Psalm 103, bo jak wysoko jest niebo ponad ziemią, jak odległy jest wschód od zachodu słońca, tak daleko odsunął od nas nasze winy. O co w tym porównaniu chodzi? Tak daleko jak niebo jest oddalone od ziemi i tak daleko jak wschód jest od zachodu, On odsunął nasze grzechy. To jest właśnie przebaczenie, drogi słuchaczu. Numer 6 także postaw przy wersecie 7. Dzięki bezmiarom Jego łaski zesłał ją na nas obficie. To właśnie jest numer 6. On obficie wylał na nas swoją łaskę. Nie dał nam jej jedynie troszeczkę. Nie dał jej na próbę, żeby wiedzieć, jak się będziesz zachowywał przez 3 lata. On wylał ją w obfitości. Wylał swoją łaskę. To znaczy super obficie, więcej niż trzeba. Przytłoczył nas obfitością swojej łaski. Numer 7 postaw przy wersecie 9. Pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli. W wersecie 11 dostąpiliśmy udziału, a więc staliśmy się dziedzicami. To jest numer 8. Powiesz, no, z każdym zdaniem robi się coraz ciekawiej. Spójrzmy na werset 11. Dostąpiliśmy udziału. Gdy Bóg przygotowywał spadek, miał nas na uwadze. Czytałem kiedyś o starym kapryśnym człowieku, który spisał swój testament. Przed śmiercią zwołał całą swoją rodzinę. Testament był bardzo krótki, zawierał 2 słowa. Wszystko przepuściłem. Rodzina nie otrzymała nic. Całe swoje dziedzictwo darował Chrystusowi. Jeśli jesteś w Chrystusie, masz wszystko. Dostałeś cały spadek, który otrzymał Chrystus. Chcesz wiedzieć, jakie masz ubezpieczenie na życie? Spójrz na numer 8. Masz udział w dziedzictwie. A teraz numer 9. Postaw go przy wersecie 13. Wy również, usłyszawszy głoszoną wam prawdę dobrej nowiny, obwieszczającej wam zbawienie, wy również uwierzyliście i w nim zostaliście opatrzeni pieczęcią, Duchem Świętym, który wam był już przedtem obiecany. On nas opieczętował. Dawniej pieczęć oznaczała dokończenie dzieła. Był to kawałek miękkiego wosku, który przykładano na dokument. Gdy znalazła się na nim pieczęć, taki dokument był już kompletny, zakończony. Podpisany, opieczętowany i dostarczony. Pieczęć jest znakiem własności, bezpieczeństwa i ochrony. Wszystko to zawiera się w wyrażeniu, że zostaliśmy opatrzeni pieczęcią w Chrystusie. W końcu numer 10. Postaw go przy wersecie 14. On daje nam gwarancję czy poręczenie. To słowo znaczy również przedpłata czy zadatek. Duch Święty jest tym zadatkiem i gwarancją, że reszta zostanie spłacona przez Niego. On ci gwarantuje, że otrzymasz spadek. Może w tej chwili czujesz się tak, jakby ktoś wysypał na ciebie zawartość ciężarówki. Dokładnie taki miałem plan. Chciałem, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że ten pociąg nie ma końca. Zawartość jest większa, niż jesteś w stanie policzyć. To wszystko jest twoje, należy do każdego dziecka Bożego. Jeśli nim nie jesteś, to do ciebie nic nie należy. A to dopiero szokująca myśl, prawda? Nic z tego, o czym była mowa. Czy teraz wiesz, dlaczego czasem chrześcijanie tak gorliwie zabiegają o twoją duszę? Czy widzisz, co tracisz? A więc mówimy tu o pozycji, jaką zajmuje chrześcijanin. Nie ma to nic wspólnego ze sprawami materialnymi. W najmniejszym stopniu nie chodzi tu o otwarcie swojego portfela w oczekiwaniu na to, aby Chrystus uczynił cię bogatym. Nie o to tu chodzi. Takie nauczanie to czysty nonsens. Tu jest mowa o duchowym dziedzictwie, o bogactwach natury duchowej. Dotyczy człowieka wewnętrznego, przemiany nastawienia, wieczności, po tym, jak wydasz swoje ostatnie tchnienie. Wtedy staniesz na krawędzi i zdasz sobie sprawę z tego, że najlepsze jest właśnie przed tobą. Wiesz, jak w to wszystko wplecione jest chwała? Trzy razy jest o tym mowa. Zakończę odnosząc się do tego zagadnienia. Werset 6. A wszystko to w celu ukazania blasku tej chwały, którą nas już obdarzył w swoim umiłowanym Synu. Werset 12. Abyśmy naszym istnieniem ukazywali chwałę Jego majestatu. I werset 14. Ku większej chwale Jego majestatu. Lubisz zaznaczać coś w swojej Biblii? Podkreśl proszę te trzy wersety. We współczesnych mediach tego nie usłyszysz. Chwała Jego majestatu. Nie chcę cię tym przytłoczyć. Nie chcę, żebyś czuł się przywalony bogactwem treści tego urywka. Jednak bardzo mi zależy na tym, aby sięgnąć głębiej, a nie jedynie ślizgać się po powierzchni, aby dostarczyć ci rozrywki. Dzięki Bogu, list do Efezjan na to nie pozwoli. Jeśli wraz ze mną będziesz powracał do tej księgi, szybko się zorientujesz, że właśnie o tego rodzaju głębie chodzi. Zdasz sobie sprawę z tego, że masz już dość innych rzeczy. Teraz zapragniesz zagłębić się w coś super poważnego, ponieważ codziennie jesteś starszy, a nie młodszy. Uświadomisz sobie, że coraz bardziej potrzebujesz tej prawdy. Będziesz chciał się dowiedzieć, jaka jest twoja sytuacja przed Bogiem, bo coraz mniej cię obchodzi, co myślą o tobie inni. List do Efezjan ci w tym pomoże. Najważniejsze jest to, że w pewnym momencie utożsamisz się z tym przesłaniem i zaczniesz zadawać sobie pytanie, czy to przynosi chwałę Bogu? Czy to prowadzi do celu? Pochylmy głowy. Zamknij proszę oczy i skup się na tym, co teraz powiem. Izajasz zobaczył wywyższonego Boga na wyniosłym tronie. Natychmiast zaczął badać swoją duszę i musiał dojść do wniosku: biada mi, jestem zgubiony, nie jestem w stanie tego wytrzymać. Moje przyzwyczajenia, których nie potrafię się pozbyć, przytłaczają mnie, podobnie jak moje sumienie. Jestem grzesznikiem. Zbyt wiele grzechów mnie przytłacza. Nawet nie potrafię ich zliczyć. Nie nadaje się. Nie zasługuję na Twoją dobroć, święty Boże. I wtedy właśnie Pan przychodzi i ratuje go. ten wzniosły i święty urywek Pisma, w którym Bóg jest wywyższony ponad opinie i sprawy człowieka, ponad naszą kulturę, który daje nam maleńki wgląd w wieczność, ukazuje nam, co nas czeka. Jakie będzie nasze życie, gdy wydamy już ostatnie tchnienie? Wtedy albo staniesz przed Bogiem z wielką radością i poczuciem ulgi, zachwycony tym, że jesteś w Chrystusie, albo na wieczność znajdziesz się w piekle, gdzie ogień nigdy nie gaśnie. Po śmierci już nie ma możliwości wyboru, już nie zmienisz swojego przeznaczenia. Decyzja zapada teraz, za twojego życia. Właśnie dlatego na koniec każdego wykładu stawiam cię wobec możliwości przyjęcia daru, jakim jest Pan Jezus Chrystus. On poniósł śmierć zamiast ciebie, a zmartwychwstając dowiódł, że kara za twój grzech została spłacona. Bóg wzbudził go z martwych. Dzięki temu możesz znaleźć się w takiej sytuacji i w takim miejscu, w którym Bóg uzna cię za sprawiedliwego. Jest to możliwe poprzez złożenie swej wiary w Chrystusie. Panie, w ciszy kłaniamy się Tobie i to jest najwłaściwsza rzecz, jaką możemy zrobić. W tym zagonionym i hałaśliwym świecie krzykliwej komercji i ludzkich planów oraz spraw, w które wtłacza nas nasza kultura, cicho kłaniamy się przed Tobą, Bogiem chwały, przed którym kiedyś będziemy się rozliczać. Uwielbiamy Cię, oddajemy Ci cześć i dziękujemy. Nasze serca skłaniają się ku tym, którzy jeszcze nigdy nie przyszli do Ciebie. Zdajemy sobie sprawę, w jak trudnej są oni sytuacji. Tak bardzo zależy nam na tym, aby ich dusze doznały przemiany, tak jak stało się to z duszą Pawła, który był wtedy już w średnim wieku. Prosimy o ich zbawienie. Panie, wywieraj na nich coraz większy nacisk, aby ich niedola stale się pogłębiała, aby w końcu pokornie przyszli pod krzyż Zbawiciela i uznali Go za swojego Boga i Pana, abyśmy odtąd już razem mogli Cię uwielbiać. Amen.
5: Poruszające, prawda? Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindola z cyklu poświęconego listowi do Efezjan, a zatytułowanego Stając się ludźmi łaski. Przypominam, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl dostępne są materiały, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu omawianych tekstów biblijnych. Można tam również znaleźć informacje o naszej działalności oraz pełną ofertę wykładów doktora Chucka w wersji polskiej, dostępnych na płytkach CD. Można też w czasie najbardziej dogodnym słuchać naszych bieżących audycji, a także pobrać je w formacie MP3. Gorąco polecam. Jeśli podobają Ci się audycje Pełnia Życia, to chciałbym powiedzieć, że należysz do wielomilionowej rzeszy słuchaczy Chucka Swindola. Jego wykłady emituje ponad 1500 stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych. Słuchany jest także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii, a po hiszpańsku i portugalsku w większości krajów Ameryki Południowej. Tłumaczony jest także na arabski, rosyjski i kilka innych języków, w tym również polski. Wspierając nas finansowo, przyczyniasz się więc do dzieła o globalnym zasięgu. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod numerem 800-444-101. Pod tym samym numerem dostępna jest również pomoc duszpasterska. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindola. Dziś to już wszystko. W najbliższej audycji Pełnia Życia przedstawimy kolejny wykład Chucka Swindola z cyklu Stając się ludźmi łaski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.